indoda nomngayo nabona kusolwa wena aphinde adlulale kwasithole kwaxabana intombi nesoka nabona kusolwa wena.